Tak junatang ding dong dong tari tari tari tom tang tak dimi tak tak junatang ding dong tak junatang ding dong dori tak tak junatang ding dong dong tari tari tari tom tang tak dimi tak tak ti ta tak dimi tak tang ding dong tak dimi tak tak dimi tak junatang dimi tak junatang dimi tak junatang tak ti ta tak dimi tak tang ding dong tak dimi tak tak dimi tak junatang dimi tak junatang dimi tak junatang ding tak junu dwe tak junatang ding tak dimi din tak junu dwe tak junatang ding.